Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Yemowa Joe, Emowa Chin, Emowa Kwaba, Eba Asempa FM 94.7. Paibo, Jumedia, Yatudi, Se, Otrini, Nimpaiba, Emo, Tain. Yenoma, Bibri. Mensro. Mensro. Wone Ewurade enam a mensro. Wone Ewurade enam a mensro. Aya mensro. Yane Ewurade enam a yensro. Woye Onyankopon nkunfo. Oye Onyankopon no kwafo. Oye mobrohunfo. Ni bucherfu na na toye ewo hoda. Nie oka ena oye na nie oye ena oka. Etu na mwa mensro. Woni ye ewo ho.